0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: В Мінську рушив процес карний ксєнза Анатолія Перахнєвіча. Пробощ парафії католіцької в Ольковичах є спричимуваний в аресті слідчим КГБ від понад 200 днів. Суд відбувався за замкнутими дверима і жодних офіційних інформацій в цій справі немає. Натомість, як подає портал Catholic Life, według вірних владза оскаржає у капуана о зраду панства. На чим полягає у те оскарження, również не є відомо. Однак вчасніше появилася версія, że powodem do aresztu Anatola Perachniewicza mogli być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, proces księdza Perachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych, Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Perachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy najeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupanta. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto w ostatnich tygodniach Moskwa kilkakrotnie sygnalizowała gotowość do użycia broni jądrowej przeciwko NATO i jego państwom członkowskim. Te akty zmuszają państwa zachodnie do reakcji. Polskie władze podejmują szereg działań mających na celu zniechęcenia Kremla do agresji i dalszej eskalacji, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego terytorium i obywateli, twierdzi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeżeli chodzi o prowokacje Federacji Rosyjskiej, postępują, agresja jest coraz większa, już nie tylko naruszenie przestrzeni, ale właśnie uderzenia w obiekty. Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
2: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin. Buchak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieśwież, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
0: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bulhaka, to zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bulhak, to chyba nikt nie potrafi.
2: Jan Bulhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bulhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach słownego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Brazy.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem. I ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała i wracała, więc doszliśmy do wniosku, że musimy ten temat poruszyć, że jesteśmy na etapie tej wojny informacyjnej, no bo nazwijmy to wojną, to jest wojna ze strony rosyjskiej, z naszej strony polskiej jeszcze chyba jako wojna w pełni nie jest traktowana, że jej efekty zaczynają nas dotykać, że coraz więcej widzimy tych antyukraińskich narracji, że nas to boli, że nas to martwi, że nas to niepokoi. W związku z tym chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć naszym potencjalnym widzom.
4: Mateusz Janicki, aktor. No myślę, że to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów działań wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentne próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji informacji rosyjskich wpływów. Ten raport pokazuje, między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców, ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport, że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie, dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy i jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez 5-6 polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej była, jest niesamowita w tym przypadku, na którym to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, no to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa, to znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
3: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
5: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
3: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są, jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, no i ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, no to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, no to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobna wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku major Adam Gajewski skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność

wypowiedź łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. O wykonaniu wyroku śmierci i pamięci o Feliksie Salmonowiczu, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Z nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Błuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Błuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Błuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Rzeczkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Błuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał pracę na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Błuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Błuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hogona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły i dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Błuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Błuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach wileńskiego radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir Nieśwież, Jezioro Naród czy Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Błuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na ścianie Wileńskiego Kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Buchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i Aja RL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory. Album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukis. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części koncertów Rafała Brzozowskiego zastępował Marcin Czyżewski. Emigranci pozostali aktywni do 2011 roku, kiedy ponownie zawiesili działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1990 roku. Muzykę skomponował Edmund Stasiak, tekst napisał Paweł Kukis. Przed Państwem Emigranci na falochronie.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Radio Racja u Subotu, jak zawsze po subotach, z akcentem na kulturę. I woś, posłuchaj, mnie było ciekawe dołączyć się do białoruskiej postanowki, tym bardziej, że tam graje moja kochana żanczyna. Polski producer Piotr Rus podtrzymał jakości producera muzyczny spektakl Dolores Imperfect Full Strip Soul i twór międzynarodny przy udziele tak samo Białorusów. Pro uzajemorozumienie pomiędzy narodami Piotr Rus rozpowiął naszej żurnalistce Marynie Sawickiej.
1: Расповедзіце, калі ласка, з чаго менавіта для вас пачалася гэтая пастаноўка і чаму захацелася яе падтрымаць?
2: Зачалася ад міласці, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi, ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety, więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach, to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ale nigdy, że ktoś po prostu nie oszukał, czy nie wykorzystał ich. No i z czasem zaczęliśmy tak coraz więcej ogarniać, coraz więcej i nagle się okazało, że jestem razem z nimi.
1: Kolki razy wybaczyli tę postanowku?
2: Ja widziałem tylko dwa razy. Widziałem na premierze oczywiście, trochę prób widziałem, no i widziałem w Rumunii na festiwalu.
1: Jakie wrażenia byli od tych samych postanowek?
2: Przede wszystkim najpierw zobaczyłem spektakl Jury Koniec półświni. Troszeczkę już wiedziałem, z kim mam do czynienia i łącząc to z tym, że Walentyna jest trochę crazy, jak poznałem resztę zespołu, to wiedziałem mniej więcej, w którym kierunku to pójdzie. Oczywiście było to dla mnie zaskoczenie, ale oczywiście pozytywne. No, to jest świetny spektakl i świetna zabawa, taki śmiech przez łzy. Wydaje mi się, że wciąż jest to spektakl, którego Polacy do końca nie rozumieją, ponieważ przeciętny Polak, nawet taki, który czyta wiadomości, słucha, interesuje się tym, co się dzieje, on nie ma pojęcia, jak ciężkie życie i jakie problemy mają w codziennym życiu imigranci. To, że się czeka latami na kartę pobytu, czekając na tę kartę, nie można wyjechać z Polski, niektórzy nie mogą pracować, wyłączane są konta bankowe, codzienna dyskryminacja w urzędach, nie szukajmy się, rasizm wręcz na ulicach i jeszcze teraz politycznie to wszystko jest podciągane. To powoduje, że jeszcze, co jest najważniejsze może, to, że wszyscy, którzy tworzą Dolores, to są wybitni artyści o bardzo wysokim wykształceniu i umiejętnościach i doświadczeniu. Nie chcę tutaj się jakoś podlizywać koledze Jurze, ale rzeczywistość jest taka, że jakość pracy, wrażliwość artystyczna, umiejętności każdego z nich są moim zdaniem dużo wyższe niż analogicznie u polskich artystów. Po prostu szkoła, to jest trochę opinia częściowo zasłużona. Ja nie potrafię wszystkiego aż tak ocenić, nie jestem zawodowo związany z filmem, a nie z teatrem, więc tak raczej to z obserwacji, z tego co słyszę, ale szkoła rosyjska, białoruska i ukraińska teatralna po prostu jest dużo bardziej wymagająca wobec twórców i aktorów i reżyserów i ich po prostu umiejętności, wiedza, umiejętność pracy z przedmiotami, z ludźmi, z aktorami po prostu jest dużo wyższa. To jest też takim elementem, który nie dziwię się frustruje ich, dlatego że gdyby nie to, że musieli wyjechać swojej ojczyzny, uciekać ze swoich krajów, to myślę, że każdy z nich byłoby po prostu na topie absolutnym, jeżeli chodzi o karierę zawodową. A tutaj no, muszą zderzać się z rzeczywistością, jaka jest, wieczną walką o pieniądze na cokolwiek, no bo wiemy, jak to wygląda. To może wracając do tego, ja nie jestem obiektywny oczywiście, tak, bo jak się uczestniczy przy czymś, patrzy na pracę, obserwuje, to automatycznie się serce włącza w to, ale sam fakt, jak oceniane jest to przez krytyków, też przez międzynarodowe różne festiwale, no bo mieliśmy kilka zaproszeń na festiwale międzynarodowe i w Polsce, i za granicą. Też okazało się, że nie ze wszystkiego można skorzystać, bo Walentyna na przykład jest wyłączona w tym momencie z możliwości wjazdu za granicę, ale dostaliśmy się do finału z Off Teatr, czyli niezależnych produkcji w Polsce. 7 spektakli z całej Polski, z całego roku zostało wybranych, wśród nich nasz spektakl. To jest trochę tak, jak Zbyszek Domagalski, mój serdeczny kolega, powiedział, przedstawiając mnie kiedyś komuś, powiedział, to jest Piotr Rus, jego się albo kocha, albo nienawidzi. I trochę też jest tak, że sztuką Jury, że ona nie pozostawia obojętna, że to nie da się obejrzeć czegoś, co robi Jura, obejrzeć Dolores i wyjść i powiedzieć spoko było, no coś tam, albo wychodzi się i mówi absolutnie w życiu na coś takiego nie pójdę więcej, to było straszne, albo się wychodzi i po prostu wow. Na szczęście oczywiście zdecydowana większość jest po stronie wow. Ale to jest fajne, że tego typu sztuka powoduje, że wychodząc, nawet jeżeli się nie podoba, to się rozmawia o tym, dlaczego się nie podoba, co się nie podobało, dlaczego to kłuje, boli albo przeszkadza. Więc tak jak powiedziałem, to nigdy nie pozostawia człowieka obojętnym i to jest super. Ważne dla mnie jest takie trochę przesłanie społeczne, ponieważ ja wiem, że ludzie z Ukrainy, Rosji, Białorusi, ci, którzy muszą uciekać z swoich krajów albo przez wojnę, albo przez politykę, oni mają tyle problemów codziennych, że nie są w stanie myśleć o pewnych rzeczach, ale chciałem ich zachęcić, was, do tego, żebyście nawzajem się wspierali, bo w Polsce są Białorusini albo Rosjanie, to nie są ludzie, którzy popierają władze swoje, tak? To, co się dzieje w tych krajach. Oni prawie zawsze uciekli stamtąd, ponieważ chcą innego życia. Inaczej sobie wyobrażają swoją ojczyznę, ale jednocześnie mają prawo absolutnie czuć się związani z swoim krajem. I no może to jest taka głównie do Ukraińców prośba, ale nie zamykajcie się na imigrantów i uciekinierów z Rosji i z Białorusi. Pomagajcie sobie nawzajem, dlatego że to są ci ludzie, którzy, mam nadzieję, lepszej przyszłości będą z kolei zawsze po waszej stronie.
0: A pokaz spektaklu Dolores Imperfect Full Strip Show odbył się w Warszawie 7 października.

0: Radiografía.
1: A u bliżejszych nowinach Rosjanie proponowała ZSZ zastupak po Ukrainie, a obwieszczenie Jarosława Iwaniuka u wyszuk może obostryć odnosiny Białorusi i Polszczy. Ulady Białorusi stwarają nowe struktury, jakie osłuchać jedna za jednej. Bolszu nowinach z Anżeliką Lelkowską i prostej chwiliny.

Z nowego albumu Manifest kolumbijska hurtu Baltus słuchali In and Out. A teraz posłuchajmy siemiejnej historii. A mole przekazać wiernym się daje je, bo już słuchali z tego albumu jednej pieśni. Kaliści proponowała wam The Ghost of Donahue z albumu Beam Cottage od bliźniatą Jonaha i Lily Flynn. Ale ta pieśnia zapisana była jeszcze z udziałem południowoafrykańskiego hurtu Joy. Geta był pokłon u boku kultury ich maci, ale tak samo odkrywanie swojej kulturnej i muzycznej tojestności. Piszący album wiernuli się u południową Anglii, u rodnej awakolicy, siedzieli u chatce podobnej na tuju, u jakiej prawieli dzieciństwa. Zaraz posłucham innej pieśni z tego albumu, jaka ja cudowna, oddaje atmosferę miejsca, ale i podkreśliwaje talentowitość tych bliźniateł. Rambling Man, Johnny and Lily Flynn.

Brytyjski folk z albumu Beam Cottage. Folk muzyka Jasienia jeszcze wiernie cał, wykonanie Robi Basho, ale Pakul proponuje sustreczu z hurtom Cult of Luna. Dla tych, jak i ja, niewielmi zaczarowany metalowej muzyką, budzi chata moment, kiedy można na chwilinku odpuścić. Ale literalna, to będzie chwilinka ci dwie, kali muzyki Cult of Luna rozganiająca o swojej muzycy, bo wciąż taki bolsza czastka, że też mat plasta wysaniczny, szeroki krajowid, jaki warta poczuć. Hurt pochodzi ze Szwecji, a The Rift, ta zajałka nowa albumu In the Shadow of Your Shadow. Pieśnia pra samotu ludzkiego doświadczenia i patrebu w tym kontekście być czastkaj adnadumcą, podzielać wartości i rozumieć, kto ja. Tady czasem twoja grupa określić nawet, kto nie z wami. I tu pakinu szmatkropie. The Rift.

Australijski muzyka ze szwedzkimi siebrami, znaczy se album Ghosted 3. Z wielkiej dyskografii gitarysta Orena Ambarchi. U słowa z muzyką zrozumiała. A nasz efir przeciągnie niezabywny, czarowny hołas Robi Basho. Hołas to jedno, a jego styl gry na akustycznej gitary, bo liczy mi go zdaje się jednym z paczynalników fingerstyle, double laje temu znakomitu wykonawcy znaczenia u historii muzyki. Żył koratka, bo życie jego skończyło się prykrym, niespodziewanym zdarzeniem, ale pokinął ważny i wyraźny ślad. Z jego ciekawości kultury, muzyka i duchowości u schodu znikli unikalne zapisy, a u nas się nie Blue Crystal

Amerykański z narodzenia, ale człowiek uschodu. Kalidzie prakulturny to jest naść. A przed nami jeszcze jedna wandrówka u Australii, odkąd kompozytor i gitarist Jet Carzel. Nie będzie tu długiej historii, pokolki na jego twórczość potrafiła praski, no, oglądający seans The Order, film Justina Carzela z 24 roku. Film pra tragiczne podzieje z 80-tych godów, gdzie w jednym ze sztatów amerykańskich policja zmachała się z chwalej neonacyzmu. Muzyka atmosferna, tak skażu. Jet Carzel.

Muzyka Jeda Korzela z filmu The Order u efiry Białoruska Radio Racja, a bliżej końca naszej godziny zostraniem się z hurtem Hen Oglet, jaki atrymał swoją nazwę od frazy, jaka ja oznaczaje Staruju Połnacz. Kielski region, jak i u ranie średniowiecznej Brytanii, składał się z południowej Szotlandii i północnej Anglii. Na albumie Magic hurt kidaje wyklik prawie ranemu do śledowania mistycznych zwyczajów z dopomogą akustycznych instrumentów. Zamiast tego jany można skazać pokazać u muzycy pełne paradoksy, ale i podobieństwy. Tak aż to liczym starożytnym i tego, co liczym współczesnym. Jego to się wiadomo odbywa się przez melodię. Niekie technologiczne wybory i tak samo wędrówki u czasie. Ale dumają oryginalność tego hurtu absolutna jość zauważnej. O tak skażu to. Przed nami Hen Oglet.

0: An absence of berries. An absence of berries. An absence of berries.
1: Словы з музыкай.
2: End of the Rhythm ad Urtuchen Oglet, chociaż jeszcze to nie zusim koniec rytmu. Na koniec śniesznie pieradacz, jeszcze adna sustrecza z gitarystem, jaki pierre utwaraje huk gitary wał się, to można z gitarej tolki nie asocjować. To będzie drugi supolny jego album ze Szwedem Bertlingem i Verlingem. Spodobało się mnie opisanie, zdaje się, autorska tego albumu, a to Ghosted 2. Telepatyczne i grupowoje myślenie odkrywaje akno u nowej sfery fusion. Funk jazzowe hity, polirytmiczne szkielety, ambientalne pastorali, postkraudzkie drony i zichatliwy soundtrack Mary. Boś i jano, tre z albumu Ghosted 2, a ja, Ilo Karpiuk, zapraszają już o prasty dzień.

0: Падляшша родам. Сёння прыпынімся ў некалькіх мясцовасцях. Заглянем у Міклашы, у Ворлю, а таксама на Калюню Антонава. Курыныя фермы на Беласточчыне перыядычна будзяць жыхароў нашых вёсак да актыўнасці. Не выключэнне і вёска Міклашы, дзе жыхары пачалі пратэставаць супраць запланаванай інвестыцыі трох куратнікаў. Магчыма, агульная колькасць курэй на ферме дасягне 120 тысяч. Варта адзначыць, што ў гэтым месцы ўжо стаіць адзін куратнік, і да гэтай пары не было нараканняў ні ад жыхароў Міклашоў, ні ад жыхароў Ворлі. Цяпер мясцовая грамадскасць пратэстуе супраць расшырэння. Асноўныя праблемы звязаныя з магчымым непрыемным пахам і блізкасцю новастворанага вадасховішча і пляванай зоны адпачынку. Ці магчыма пагадзіць інтарэсы інвестара, а гэта таксама мясцовы жыхар Пятро Галушэвскі, з інтарэсамі жыхароў Ворлі і Міклашоў, якія хацелі б жыць у камфортнай зоне чыстага паветра.
1: Пётр Галушэвскі.
2: Ты звыклана гонка на руніку? Не, бо не.
3: Згодна з законам, то вы маеце права тое паставіць, так? Вы атрымалі ўсе згоды на будову з Вуд Польскіх, з аховы асяроддзя, так?
2: Так, ад маршалка воеводства, з санэпіду, і ўсе згоды сú пазітывна.
3: І ў чым праблема?
2: Тым праблема, што людзі ще не згадзаю на то, щоб то збудаваць. Соў ludzie, którzy też są stronami i są protesty ludzi, którzy nie są związani w ogóle z rolnictwem, czy nie byli związani w ogóle z rolnictwem, którzy na przykład do wsi Mikłasze przyjechali lat temu, 5, 2, 3, nawet rok ktoś tam mieszka, nagonka na to, że to śmierdzi, świnie śmierdzą, bo są B, krowy śmierdzą też nie, kury śmierdzą też nie i gdzie my mamy się rozwijać i gdzie my mamy budować? Mięsa z Mercosuru nie chcemy, bo jest niedobre. Czyli mięso Brazylia, Argentyna i tak dalej. Zboża, drobiu z Ukrainy też nie chcemy, bo też jest niedobre. To gdzie my mamy budować? To może niech Niemcy budują i później nam sprzedają jako dobre mięso.
3: Ty smród, każąc, że to będzie przeszkadzać. U was tu stoić
2: tak.
3: Użo taki kurnik.
2: Tak.
3: Kolki tam jest?
2: 27 tysięcy. No to jeden kurnik, mało sztuk, więc nie stosujemy nic. Ale w tych trzech, które mają być kiedyś wybudowane, ja tylko dodam, że to ma być inwestycja z własnych środków. Koszt inwestycji to jest około 10 milionów, więc to nie jest tak, że będę od razu trzy na raz budował, tylko po prostu wszystkie pozwolenia, wszystkie raporty, wszystkie papiery kosztowały mnie tyle samo, co na jeden kurnik, tak? W dzisiejszych czasach nie ma problemu z jakimś tam strasznym fetorem. No wiadomo, jak jest obornik sprzątane, tak? Czy one są przy tej końcowej fazie, to ja nie mówię, że tego zapachu nie ma, tak? Ale to też nie będzie tak, że to się nie da żyć. Tym bardziej, że wiatry, które wieją, bo to głównie mieszkańcy wsi Mikłasze protestują, wiatry 70% wieje od Mikłasz w stronę Antonowa. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że to będzie komuś przeszkadzać. Bardziej chodzi o zalew i o wieżę widokową, że na Podlasiu ma być pusto i rosnąć las i chodzić tylko i wyłącznie żubry i łosie, bo to jest Podlasie. I to tylko o to chodzi, tak? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś się rozwija i to powinno być zróżnicowanie. We wsi Mikłasze na przykład, tu mamy 10 mieszkańców na Antonowie. Z tego trzech ma ziemi i trzech pracuje na tej ziemi, czyli 33,3%. W Mikłaszach jest 94 osoby zameldowane, z tego są 3 gospodarstwa. Tam nie ma ludzi, którzy są związani z gospodarstwem, którzy wiedzą, jak to pachnie i którym to nie przeszkadza. Nie?
3: Wiadomo, wy macie interes u tym, aby rozwijać się, no bo to dla was przybytek. Dla tych ludzi, jakie jeszcze tam patrzyli agroturystyku, dla ich to zniżenie uzdrowia.
2: Ja sam mieszkam tutaj z 50 metrów od domu i ten zapach mi nie przeszkadza, bo go praktycznie nie ma. Ludzie też mieszkają trochę dalej i nikt nie mówił, że
4: śmierdzi kurami, czy śmierdzi czymś innym, tak?
2: Znaczy, moja rodzina tu mieszka od trzech pokoleń. Ci, co przyszli, bo będzie fajnie, ładnie, pięknie i tak dalej, uważam, że to jest trochę nie w porządku w stosunku do nas jako rolników. Co my mamy zrobić? Gdzie my mamy to budować? Tego się nie da wybudować nigdzie, tak? Co my mamy zmienić profil produkcji?
3: Łącznie... A wójt proponował już coś innego?
2: Wójt proponował to dlatego, że jak ja bym wycofał to, to gmina wprowadzi plan ogólny, bo teraz nie przyjmują wniosków. Jak gmina wprowadzi plan ogólny, to wiedząc, że ja chcę takie coś zbudować, zakaże budowy na tym terenie takich rzeczy po prostu, nie? I to jest taka propozycja...
3: Kto kecho pierę chytryć.
2: Tak. I to chodzi o to, że jak ja wycofam, to od razu już teraz, bo to od 1 sierpnia 26 roku żadna gmina nie przyjmuje wniosków o warunki zabudowy, bo nie ma nikt planu ogólnego. Więc ten plan będzie... tworzony i dopiero po stworzeniu planu ogólnego będzie można składać wnioski. Więc jak ja to wycofam, to nie będę mógł w ogóle tego zbudować. Dla wójta czy dla radnych, niektórych oczywiście, bo niektórzy radni popierają, jest to bardzo dobrze, tylko ja cały czas mówię, że to jest gmina rolnicza, to nie jest gmina turystyczna. Zalew nie był jeszcze kopany, ja już złożyłem papiery, bo te dokumenty są procedowane od 5 czerwca 2025 roku. Urzędzie Gminy Worni. I teraz raptem po wykopaniu zalewu, argumenty, że ja wysuszę rzekę Orlankę, bo mam 3 studnie, są bez żadnego poparcia, bo w tej chwili nasi włodarze gminy sami ją osuszyli, bo teraz przez rzekę Orlankę nie leci w ogóle woda, bo jest cały czas napełniany zalew. Uważam, że te argumenty, które ma okoliczna ludność, że tak nazwę, nie mają poparcia, bo w tej chwili jest tak szeroki asortyment filtrów. Nie ma tak, że my sobie wstawimy tyle kur i tu nikt nie przyjeżdża. Tu lekarz powiatowego inspektoratu weterynarii jest przynajmniej raz na narzut. Są inne kontrole, przecież zakłady to kupują to mięso. To nie jest tak, że tak jak kiedyś ktoś tam mówi, bo wy hodujecie na antybiotykach i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, to jest tak kontrolowany rygorystycznie, że w tej chwili nawet jakieś tam łapki i dobrostan, jeżeli kurczak czy kura ma za twardą słomę, to się robią takie mikro rozcięcia, no i to my za ten dobrostan jesteśmy rozliczani nie finansowo, tylko konsekwencjami takimi, że nie możemy tak dużo na przykład wstawić kurczaków, czy musimy zastosować jakieś tam dodatkowe preparaty do zmiękczenia słomy. Zresztą ta opłacalność kurczaka teraz, to nie jest tak, że ja chcę zarabiać miliony i tak dalej. Wiadomo, jak z każdym. Kiedyś mieli 3 krowy, doili 3 krowy, zanieśli to do mleczarni, 15 litrów mleka i te rodziny żyły. No a w tej chwili ten kurnik to w Mławie, czy tam pod Sokołowem, Podlaskim, czy ten, to oni to liczą, że to jest przydomowa hodowla, takie kurniki. To u nas to jest dziwne, bo to jest 3 wielkie obiekty. W Mławie stawiają 30 na raz, budują takie kurniki, no i...
3: Wy budowacie teraz własnych środków, tak? No, niektóre bajace, to tak, wy będziecie mogli to już się opradać. No, to już to wy obiecajecie, że to nie będzie śmierdzieć, to będzie się podkontrolne je. Pierostanie obowiązywać, bo będzie zupełnie inny leśnik. U nas w Polsce robią różne zdzielki, tak zwane słupy, nie słupy.
2: To jeżeli ludzie twierdzą, że ja to buduję i chcę to sprzedać, to ja bym w tym miejscu w ogóle nie budował. Bo to nie chodzi o to, żeby to sprzedać, tylko chodzi o to, żeby z tego żył ja, mój syn i tak dalej. Być może 3 kurniki w ogóle nie powstaną nigdy, bo po prostu przestanie się to opłacać, czy mnie nie będzie na przykład.
3: To znaczy za tymi kurnikami nie stoić nikaja korporacja? Czy...
2: Nie. Nikogo tu nie ma, nikogo tu nie będzie, bo jak ludzie mówią, że to tak śmierdzi, to ja jakbym miał to budować do sprzedania, no to bym tu nie budował. No, ja myślę, że kiedyś to powstanie. No.
3: Będziecie zmagać się do końca?
2: Tak. Ja mam prawo, protestujący mają swoje prawo, no ja nikomu nie mówię, że ma nie protestować czy protestować, ale po prostu no większość ludzi protestuje takich, którzy nie są w ogóle stąd, nie są związani z tym regionem i
3: wyjąć ułaśnik jednego kurnika?
2: Nie, to nie. Tata kurnik. Ja nie mam nic wspólnego z tym kurnikiem, nic, tylko całe życie tutaj był drób na Antonowie. Ile ja pamiętam, to całe życie tutaj były, najpierw były gęsi, później były kury. Ja po prostu to umiem robić. Równie nie umiem, to się nie biorę, o tak. Ale to całe życie były tutaj u nas. Drób był, nie?
3: To jest kurnik, to już kolki ja to ustawić.
2: 13. Ktoś kupił działkę i nie wiedział w ogóle, że ten kurnik tutaj jest. No, nie wyczuł. I teraz zaczęły śmierdzić przy budowie. No to moim zdaniem to trochę słaby węch. Albo po prostu protestujemy, bo dla zasady protestujemy, tak? Ja mogę się wypowiedzieć na temat świń pana Andrzeja w Parcewie. Świnie jako świnie same nie śmierdzą, no jak się ruszy tą gnojowicę i się wylewa na to pole, no to niestety, no musi, tak, no to nie ma tak, że nie będzie. Tak samo tutaj jest, jak obornik gdzieś tam leży, czy jest wywożony, no to wiadomo, tak, jest tam jakiś zapach, tak,
3: ale... A jak często wywozi się obornik?
2: Raz na 8 tygodni, czyli raz na 2 miesiące. Wywożę go na przykład albo składuję na swoim polu, albo od razu, tak jak teraz, od razu na rozrzutnik i na pole. No, ale na przykład druga ferma jest w Krywiatyczach. Ludzie mieszkają i tu już nie śmierdzi na wiosce. Czy w Kleszczelach jest 4000 czy 3500 krów, w Żukach, nie, ale blisko Kleszcze. No i też nie ma tematu, tak? To, co była podpisywana lista, ta cała petycja, to ja przecież tych ludzi znam po imieniu i nazwisku. To dam sobie dwie ręce uciąć, że tam 3/4 ludzi nie widziało, co podpisało i przeciwko czemu. A my tu mieszkamy trzecie pokolenie, no czy czwarte już, tak?
3: Jak pogodzić to wszystko?
2: No właśnie nie ma jak tego pogodzić. No i ja cały czas mówię, że trzeba rozmawiać, trzeba siadać, rozmawiać, dyskutować, tak? I tyle, a nie na zasadzie, ty wycofaj, a my plan ogólny wprowadzimy, nie? Bo ja nie mogę teraz tego wycofać, bo będzie ten plan. Pan wójt też nie może się poddać i powiedzieć, że dobra, niech buduje, tak? No bo co powiedzą mieszkańcy, tak? No i pat, no. Fabryka IK nikt nie protestował. Nie, miało być zatrudnienie 250 osób, jest 30. No bo to IKEA, tak? Bo oni mają pieniądze na prawników.
3: IKEA jako koncern to płaci dla gminy. Gmina ma realne korzyści z tego. A wy jak prywatny ułaśnik, jak rolnik, nie będziecie wnosić do gminy takiego przychodu, jak był.
2: Wójt też się na ten temat wypowiedział. Czyli ja to odebrałem tak, że ja jestem mniej wartościowym inwestorem niż IKEA. Bo ja nic nie dam dla gminy. Żebym budował jako firma, to wtedy byłoby, moja pozycja byłaby lepsza, bo gmina miałaby z tego zysk. Tak samo jak ma z wiatraków, tak samo jak ma z IKEA. To jest normalna dyskryminacja. To co, to ja mam założyć działalność i zbudować to jako firmę? Przecież wójt też na spotkaniu w Mikłaszach powiedział, że on nie chce, żeby to była jakaś firma, on nie chce, żeby to był jakiś koncern i tak dalej, i tak dalej. A w dalszej części powiedział, że nie ma dochodu z tego żadnego do gminy, nie? Przyczajają do tego, że wieś to pachnie ładnie, nikt nie przeszkadza, ciągnikiem to w sobotę najlepiej, to już o 14 do domu, bo o 15 grill, to już będzie za głośno, ktoś tam będzie coś robił. I takie są niestety realia naszej polskiej wsi w tej chwili, tak? Oh,

0: Откуда мы тут соседями? В сей хвили, как бы, все в руках, как бы, права. Повстают певні речі, які мають бути ухвалені до кінця року. Плани огульне за господарування. І тут надія є зврадних. Є справа місцеве, яке можна ухвалити в тих планах за господарування, певно уняти. Є 15 осіб, які з радними, є так далі. Так що тут теж є, як ти говориш, в рамочки, фурточки. І жалі ходить того мешканців, практично всі якби проти. Якоб міг не шостку спереду, а міг навкати, хоч чорку, то я би ще повоював, істинно було. А тепер я, ну, маю мажені дожити маритури. Як буде смердіти, то я ще те продам, куплю собі того кампера і goodbye my love. Я поїду собі куди-небудь, аби не смерділо. Ну, направду. А дійсно не хочу брати на себе, я просто при своє життя, я шукаю приятелів, друзів, мені вже ворогу хватає. Нема людей. Нема замальдованих 827 осіб, може, ти живе 400, може, 27. Я сам в моїй хаті 5 осіб. Один син, там, 38, 36, так, 26, молоді люди. Але вони десь там живуть і пробують заінтересувати тими справами. І вони десь там живуть, тільки вже мальдунок мають, так? А тут пара осіб тих живе. Ну, ми теж, або пов'язані якось так з тими роботами, або їм бракує язика в ротові, чи що там. Я говорю, як у мені говорю 23, то тут би все шуміло і гриміло.
1: Говорить воїт гміни Ворля Леон Павлючук.
2: Початок такого адміністраційного постępowania. І так направду тutaj не тільки вуй так направду decyduje, але jeszcze jest i przecież rada gminy, czy plany zagospodarowania przestrzennego, bo założenia TPR opracowują w gminie plan ogólny, taki nazywajcie, który robiony jest w całej Polsce. No i toż do tego planu ogólnego my dumamy go zrobić i do końca roku.
3: Jakraz ja miała nagodę gawarić z inwestorem, czy tym rolnikiem, i pokolki on sklał te dokumenty da того, гэты план, ну, паўстаў ці зацверджаны. Разглядаем такую сітуацыю, якая ёсць на цяперашні момант.
2: На цяперашні момант то яго ёсць внёсак, а наш план агульны ёсць працэдаваны. Але в польскім праве ёсць так, jeżeli i jego decyzja o warunkach zabudowy jest zawieszana, ale jeżeli wójt w gminie plany zagospodarowania przestrzennego w międzyczasie i tam, załóżmy, były to ograniczenia, czy niedozwolone hodowle, czy też rozwój takich uciążliwości przemysłowych, to gdy nie ma tak, że decyzja idzie w pierot i to jest kontynuowane, że to mu złoży przed planem, tylko to gdy gmina określa inwestycje, te, które jest w planie. Czyli plan jest ważniejszy od tego, co on złożył.
3: Pakulki gmina Orla jest gmina rolnicza, prawie do tej pary chyba tak, to nie tak zmienić. Czy to w planach już to pomieniać?
2: Pomieniać na pewno nie, bo no, gmina rolnicza w Orla i ona jest i budę, bo i my jesteśmy jako samorząd gminny to, że za tym, żeby nasze rolniki rozwijali się. Dzisiaj rozwój rolnictwa no to szeroko rozumiany, bo inwestor tłumaczy na zebraniach, że kiedyś rolnictwo było i jest i nasze pradziedy tutaj się hodowali, ale nie taka jest skala. Bo dzisiaj znamy, że to jest rolnictwo. Jeżeli tutaj mają na gminie mnoho rolników, takich jak otory, mają twaliki po łacie zemli, po 500 hektarów, po tyszczy, no to nikomu za bardzo to nie przeszkadzaje, bo nie ma hodowli. Na terenie gminy naszej Wórla nie ma takiej hodowli. Ale ta uprawa gdzieś tam roślinna, no to nikomu nie przeszkadzaje. Hodowla. Właśnie to jest takie ważne. Się mówi, może wsio jest w tysiącach. Tak jak u inwestora około 27 tysiąc w tej chwili jest, a chocze nowych 120 tysiąc. To już jest przemysłowa hodowla, nie taka oczywiście jak kiedyś. My nie byliby przeciw, jako gmina i mieszkańcy, jeżeli to byłoby lokalizowane w innym mieście. W samej Orli nie ma już hodowli, czy też rolników takich wielkich. Orla stała się już takim miasteczkom. W Orla i w koło Orli budu tereny rekreacyjne i turystyczne. Oczywiście my znamy, że tam gdzieś pod Lubelskim jest dużo burszkurników i naprawdę tam jest korporacji, że hektarami czyniają te kurniki, ale tutaj jest taka niefortunna, by skazałby lokalizacja, że my postawili na turystyku i agroturystyku w tym mieście, w Kruchomu Orli, I między innymi wybudowali tej zalew po to, żeby tutaj przyciągać ludzi. To, co oni mówią, że może nie wybudują troch, ale my staramy się w gminie pilnować to z toho, żeby takie decyzje były sztywno i twardo zapisane w papierach. Nam koło zalewu nie powstał, nie chodzą kurnik, nie chodzą w wiatrach powstał i my musimy w gminie tego planowania pilnować i przestrzenno określać, w jakiej lokalizacji, gdzie to można. I tak też teraz staramy się, żeby jak wybudowali zalew, niefortunne to mieście, że to jest na cały kilometr od naszego zalewu, my to mieście przygotowujemy dalej jeszcze, wydajemy wielkie grosze, bo kolejne teraz prawie 8 milionów podpisali umowę, żeby zagospodarować jej w koło zalewu otoczenie. Powstaną piękne altanki, wieża widokowa, inne atrakcyjne, turystyczne rzeczy i chodzę, kop tutaj mieście było takie turystyczne, toż kop w koło tak naprawdę mają taką myśl, że w koło zalewu, że baczę zainteresowanie miejscowości Mikłaszy, między Mikłaszami a Orloju, tereny w stronę ryczki właśnie, Orlanki, wzdłuż zalewu, obok zalewu, że jest zainteresowanie stawianiem domków turystycznych, agroturystycznych i jeżeli tutaj zostanie to pomieszane, między innymi za ryczką i tak prosto skazawszy za ryczkę powstaną kurniki, no to wiadomo, że z drugiego boku ryczki urzędomki turystyczne nie powstaną. I to jest najgorszy, nasz taki najbardziej uciążliwy problem kolonii Antonowo. Jest trochę lesa, choć on nie przysłania akurat w stronę zalewu, całkowicie teren jest odsłoniony i w stronę Mikłaszu, w stronę Worli oczywiście jest les, no ale ten nieprzyjemny zapach les nie powstrzymowuje, bo widok, obraz, tak, krajobraz, ale zapachu nie powstrzymowuje.
3: Pytanie, jakie stawić inwestor, gospodar, co jemu tady robić, jak rozwijać się? Gmina obmierzowuje jego prawy, jak człowieka młodego, jaki został się na gospodarce i tak samo chce rozwijać się.
2: Nie chcę tak kierunkować, czy też jakiejś konkretnej takiej rozwoju temu rolnikowi wskazywać i drogi, ale podam przykład. Jeżeli żywemy w takich miejscach, nawet jak w miejscowościach na wiosce, teraz na naszych wioskach, w każdej wiosce, na każdej gminie, to znajem, że nikt nie wstawi walikich kurników, czy też walikiej obory nawet, jeżeli ma siedlisko na wioście. To które musi być i warunki. Ja wyroczę iść do Orli, jeżeli czemu w Orli, na przykład, nie ma walikich rolników? Dlatego, że nie ma warunków. I ludzie znają, gdzie jest warunki, gdzie możliwości. Jeżeli ktoś żyje w jakiejś okolicy i baczy, że nie ma warunków do rozwoju, czy też do budowy takich kurników, czy też wielkich oborów, tu czarni, bo mają po, też tu czarni, że to po parę tysięcy świni jest wstawianych, no to musiał sobie lokalizować, czy też nawet, ja nie chcę wskazywać, ale kupić nieruchomości czy też działki w takich miejscach, w których by nie byłoby takiego nawet sporu tak społeczności, bo to przede wszystkim społeczność. Każdy z nas, ja zawsze zaczynaję od siebie. Czy ja chciałby kupić nad hołowoju mene krócił się wiatrak? Czy ja chciałby kupić mene stojał w bliskiej odległości kurnik? No każdy duma już, że nie chciałby. No oczywiście to i rolnik, to jego jest praca, którą my bardzo naprawdę szanujemy. I ja jestem za rolnikami i za rozwojem, tylko wsią z umiarą. Załóżmy, ma rolnik jednego kurnika, to jeszcze jednego kurnika dostawić, ale że nie try. Jak try, to może w innym mieście, w innej miejscowości, nawet na terenie naszej gminy, ale gdzieś oddalona dalej od naszego zbiornika i zalewu i przede wszystkim tego terenu rekreacyjnego i turystycznego.
3: Inwestor liczy, że to swojego rodzaju dyskryminacja, bo właśnie byli dozwoli na Ikeju, na wiatraki, na takie inwestycje, jakie idą razem z korporacjami i tak dla gminy czysty przybytek.
2: I skażę otwarcie, że nam, mnie osobiście, nie ważniejsze korporacje, tylko ważniejszy miejscowy lud. Cały czas my mówimy i dążymy do tego, żeby w gminie żyło się lepiej. Niestety to mieście jest niefortunne, za bliskie rozwoju turystyki, agroturystyki, naszego zbiornika. To jedyna tak naprawdę przeszkoda.
3: Punkt widzenia wasz, jaki w sprawie tych kurnikałk?
2: Ja zawsze stawiam w swojej pracy pracy i obsłuchacie ludzi. Jeżeli ludzie by nie protestowali, jeżeli ludzie by negatywno i swoje opinii nie wyrażali, pisali, że to skala walika mieście nie to je, i jeszcze raz podkreślam, jako ludzie całkowicie nie protestowali w wiosce Mikłosze szczególnie i w Ordi, to думаю też, że my w gminie podchodziliby do tego bardziej pozytywnie. Jeżeli ludzie nie jest zadowolony z tej inwestycji, a przede wszystkim ze skali i bliskości, słuchaj ludzi, im nie przeszkadzacie w życiu. To znaczy, jeżeli rolnik by skazał tutaj inwestor, że ochoczy na kurnika, ja думаю, nie byłoby żadnego problemu. Думаю, już tutaj ludzie by nie protestowali, a один kurnik to jest 40 tysięcy kury. Teraz mają 27 tysięcy, a to 40 w jednym kurniku i 3 kurniki po 40 tysięcy. No to naprawdę jest potężna hodowla.

0: Jaka to był hurt Ansja, jaki pytał, oj, czyj to kwin stoit. A my majemy pożadanie dla Janusza Kaściuczuka z Rakowic, mnóstwa radości, kochania, przychorzych zdarowych dzietek. Radaję te ja słowy Ania.
1: Serdecznie pożadanie dla cioci Danurca Stacji, gdzie 15 stycznika swój dzień narodzin odznaczyć Justyna Wolczuk. Żadajem jej najmocniejszego zdrowia, bo to najważniejsze, jaka była zawsze radosnej i szczęśliwej. Pożadanie jej przekazują braty z żonkami i dziećmi, siostra z dziećmi, mama i tata.
0: Prawierym, kto nam telefonuje. Alo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kto nam dozwonił się? My u efiry, na antenie.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczów. Wiesiek Chmur prosto z Sasyn. I chcę pozdrowić naszego tata Jana Iwana Chmura. Z imienina my, bo wczoraj my dobre poświadkowali, bo w cerkwi tu w Sasyn chodą byli. I chcę się życzyć jemu i pory, że dobre słowa Bogu, zawsze dobre słowo podkaże, starze i chcieli się pozdrowić. Ja, Cynka, Nadia, Wiera i Michałek. Na mnoga eleta. Wszyscy spływają i od serca żałuję, życzę. I was wszystkich pozdrawiam, słuchaczów. I cały sasyński przychod, czego dobrego. Dziękuję, że mogli przekazać pozdrowienia dla tata.
0: Dziękuję za telefonowanie, wszystkiego dobrego. A my posłuchajmy pieśni, jaka ja kryszku postajała u czarzie. To hurt Zorka, pieśnia nazywa się Maja Zoraczka.

0: nas na sówieś nasz postojenny słuchacz, spadar Andrzej z Ploskał. Serdecznie witaję i słuchaję was.
1: Witaję serdecznie pani Aniu i serdecznie pozdrawiaju. Pozdrawiaju także pana Michała i wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzin. Pozdrawiaju także Sergieja i wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiaju stałe słuchaczki nasze, panią Walu z Pawłą w Krasnodębsku, panią Kalinu z Nowej Woli z rodzinką, Elwirku z Makówki, mojego wspaniałego kolegu z wojska i z roboty, i z mleczarni, Tolika Karbowskiego. Pozdrawiam serdecznie z jego żonką, panią Juwalą i chudoczku Asiu. Pozdrawiam serdecznie wnuczku Madziu i dla ich życzę wszystkiego najlepszego i jak najbardziej zdrowia. To najważniejsze. Kolegu Ryszczuka Wieśka tak samo serdecznie pozdrawiam. Pawła i jego żonku Mirku Wokulewsku i z Bielska. Pozdrawiam także Sołtysową naszą, nie naszą, ono z Pilipku, panią Geniu. Na razie serdecznie pozdrawiam z rodzinką i z mużyką, z Janką. Pozdrawiam także kolegu Mirka Paszko. Też razem w wojsku byli z Bielska. Pozdrawiam także naszą Sołtysową Kasiu z Jeciewą rodzinką. Pozdrawiam także wszystkich strażaków naszych pleskowskich, a szczególnie dziewczynata. Pozdrawiam Liliannę i Kolu, Antoniuku, Roberta, ich syna, no i przyszłą synową Kasiu też serdecznie pozdrawiam. Loniu Roszczenku, Roszczenka i Szczeremki, bo w Bielsku to perka i żywa. Borutu, panią Krysiu serdecznie pozdrawiam. Dobryluku Walu z rodziną, z Wołodzią razem i z dzikima. Woje, pozdrawiam także Wołodziu i Tamarku. Pozdrawiam Genika i Marysia i Marysiu z Chrabołów. Mariana z Madzią z Klenik pozdrawiam. No i wszystkiego najlepszego życzę i zdrowia dla wszystkich słuchaczów. I dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Pluski.
2: I czerwowe pożadanie. Drogi Dmitrij Andrasiuk, z nagody dnia twoich narodzinów żadajem tobie mocnego zdrowia, siły, uśmieszki na twary, a tak samo radości od doczak, zjacioł i wnuczak. Piszuć gety słowy daczka Aneta z zjaciam Januszem, daczka Agnieszka z zjaciam Darkam, unuczki Iga i Daria, a tak samo swaty Marysia i Wasia z Knarozoł.
0: Kochanej babuli i prababuli Olimpiadzie Martyniuk z Plutycz. Kochanej babulu, dziękuję tobie za supolna prowiedziany czas i da sustrzeczy praz god. Te słowy piszą unuczka Dominika i praunuczka Lajla z Luton.
2: Ty, kochana Maja, śpiewaje gurt Maksim.

0: A my mówimy dobry wieczór z Padaru Witalisu z Taparką i słuchajmy waszych pożadania.
1: Dobry wieczór, serdecznie witaju radia i wszystkich was tam pozdrawiaju, a najbolszych wiadomych i żadaju się mnoga, mnoga zdrowia. Chcę pozdrawić siostrę Wierę Szernią i jej całą rodzinę, Ninu i Wasiu Sostaczka i ich całą rodzinę, Grygorusz Kuraszowa, Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Zoju Majstrowiczu z Budu, Nadiu Petro z Białostoku, Poliu Tros z Bielska Podlaska, Wieru Taranta z Kura, z Kaszylią, Waliu Krasnodębską z Pawlą, Marzenu Bagrowską i jej mamu z Rudki, Witalia z Choroszczy, Witalia z Ostrówok, Waliu i Mirka Barowskich z Zablotczyny, Gryszu Borona z Sakoł i Gryszu Taranta z Kondlą. Marysiu i Janka Borowik z Jelenki, Jana Gileckiego z Suchowolca, Wilu i Jurka z Szczeromchy, Weroniku i Adriana Saczko z Warszawy, Kolektyw Orlanie i Werwoczki z Orli, Stepana Prokopiuk i Dmitra Boronów z Taparków i wszystkich, wszystkich życharów z Taparków. I wszystkim żadaju mnoga, mnoga zdrowia. I wam, Radio Racja, najbolszy.
0: Dziękuję. A my dziękujemy za wasze pożadanie i dziękujemy za telefonowanie i przywitanie pieradajem u Taparki.
2: A przywitanie dla Małgosi Anna Piuk z Lasinki razem z pożadaniami dobrego zdrowia i uśmieszki na twary pieradaj Ania.
0: Dla mojej chrosnej Oli Masejlo z Prybudak szczera dziękuję za uśpiań, za cudowną, cioplą i serdeczną gościnę, a tak samo nadzwyczaj miła prowadzony czas. Żadaję Tobie, Olu, zdrowia, niezgasnej radości u serca i samych przychodzących chwilin każdego dnia. Niechaj Twoja wykluczna życzliwość i dobrynia zawsze do Ciebie wiertająca, a chata niezmienna zwinić szczęściem, spokojem i lubowią. Гарачі я привітанні пераслаю таксама для Аліни, Даніеля і Вітка. Гэтага усяго ад усяго серця жадає Івона з наравкі з сям'ёй. Наканець маю вялікую просьбу, ці маглі б ви пачуць у радіо пісню «Ой, пад дубам» у виконанні колективу «Аз», яка я присвячена для вас. Вот,
2: так. Будемо шукати гэтую пісню. To mam jeszcze, to jeszcze może jedna SMS-ka. Najlepsze pożadanie dla Ireny Jurczuk z Bielska Podlaskiego, dla dzieci Ani i Łukasza, dla wnuków Igora, Michała i Damiana. Dziękuję wszystkim gościom, którzy byli wczoraj na feście u Śnieżkach. Ali Ryżyk, Jaugienu i Ninie Jurczukam, Kryścinie i Walancinie Golubam, Walancinie i Michalu Andrasiukam. My wielmi cieszymy się, że wy nas nawiedali. Witanie wszystkim słuchaczom i redakcji Radio Racja. Baczysz, jeszcze gdzieś w świecie żywie jeden Michał Andrasiuk.
0: Nam się adzin. Pieradajemy serdeczne przywitanie, mnóstwa uśmieszki i szmat pozytywnej energii dla Liwci, Kasi i Krystiana Predko z Łasinki. Mocno was abdymajem i chętnie ja pożadanie szluć Halonki z Mochnatoho.
2: Za dziewczynę i hurt As tę pieśnię proponował nasz słuchacz z Taparków.

0: Marty i dla pana Andrzeja z Brosek, a tak samo dla spadarnią u studii Walenciny i Handzi.
1: Dziękujemy.
0: Suwenir.
1: Suwenir.
0: Wam.

Chyba dochodzimy do końca, się nie śniecha inda mix. Dziakuj wam za uważliwe słuchanie i supolne je padarożdża praz hety set. Spadzie już jak hety nastroj, dozwolił wam krychu zapowolica i odpaczyć. Da sustreczy u następną sobotu a 21 godzinie.